Tu jest Christos as vas per gichmer. Vor le cel samenain hairagand noren tunosko. Lit sievas mes.